0: Do domowjacy by było niesmoj w teamie. Sześć męczynów powieczyć Jakub Boczer a Diana Fruczyc. Grymichowa, Jakubie.
1: Dobranie,
0: Jakubie. Poladaj no raz do usłowania.
1: Na wujki hołka tok pala was ralbicach. No, Diana czera druga stacja zatkula beach tury. Dale sawie swyto mistrzostwa, a chcemy zladować roczo. Przed 20 litami WM 2006 w Niemskiej. Nostalgia a żane konflikty, czy od lasa rady na wony czas dopominamy, o tym nam Clemens Schmidt rozprawia. No a prini maturanča ma netko w uswyczeniu rukach, tež či, kiž netko dziesatku w odzamknu, so tež wesela na odzamknienie, ale kak so poriadne pożadać w firmach, što se woni žadaja, o tym na Katka Peplec rozprawia, a ladamy hižo na przychodne szulske lito, kako nowačko, abecejniko, kajše rene so praje, wočakujemy na serbskich zakładnych szulach, tež to je dženca rano tema plana stu w usuwaniu.
0: A to wiesz, čo na rabicach w opravdze, dobra nalada, a ja so nadziejam, że nitko place nie dostanu, gdyż przyznaję, że w finale jestem dla mustwu serbska rakieta palce tłoczyła. To tam, mi bych tam tych młodych hulców tak żelżan człowiek, tam za nimi, wow, nie, ach, ja pasem, serbska rakieta, potem są na końcu dobyli. W 8 minut popieczy ich dobre ranie przyje serbski rozwoz.

Wiele Knäsche jest stolika drum szkuli jeszcze. Przyzwolene Sonny. Mario Hestjensa spiła wam do rania. Micho, co śtyś? A Stefanie Klosec.

0: Šestčechem. No hej, a słońce wiedro wabi tež do Zatkulewiczture, včera druga stacija w Ralbicach. A tež na kromě Rajnišćo se widział tož do ludzi a fenonic jenož na Rajnišćach samolotcu tam w poskytku mieli. A včera na miestnie jestem jest drugim tež Hižbeta Pypelec Lubicz dała.
1: W Ralbicach su se zaso wiele pruce dali. Su nudom dwaj pulaj natwarili, stan za tyżki scyża w kutku odpocznić. A se widział tož do przedraz czynić w outfitcie 1990 lat. Nauczniki, putne paski a t-shirty w neonowych barbach kajsz by się do tedy moda. To bische mir nur zum Motto für Ralbizach.
2: Ralbizanske Soldaten, ich war ja gerade recht gut, man muss mal so passen, du bist ein Zetkali. Hast du unsere Outfit hochgeholt?
3: Das ist unsere, meine Joker kupi, hat den immer na, nicht na Programm, na unsere Westensfeldjana, hey. Tag was wir bieli. Jeanskolo, nicht T-Shirt, ich hatte nicht nur Oika, ja, hey. Das ist unsere dreiste Bulli.
4: Ah, dort Faschinka. Tag ist mir coolere Bulli. Soll ich jednere, ja, komm aus, Kupina. Po przeczele, swojba, szyku z romadze.
1: Hej, kreatywni moni su w Ralbicach. Poladamy pak na Rajniści. Dwie pysku je tam do maja. 20 mustu je tam czera wodybki wojowało. Miestna byś ubił 8 mięczinu na pielnienie. A po 4 chodzinach byś u najlepszy czerowszego wieczora serbska rakieta w finalu dobychu przeciw Ralbicu Różant.
5: Na kurze patu, ten ekstremny finale, te ludzie su tu byli, su jara wodce byli. Nie mam prawie, na końcu musimy jara gut wojowali, wo dwaj mustwa, ja prawie, to by je na jara wu na nara.
4: To by jara napinace, gdyż hat jeszcze dżini nie są tak daleko szyszła z jedną mustwą, to hulce jedno jara podpieraja przy tym, to jest to, jara fajn było.
1: A jeszcze niż to su czera wieczor zatkulario wozywili. Motto za przyszedny tydzień. Tun ryka, modro czerwene biwy, a bić stacja je potem w Niewecicach.
0: Čevič menšinou do napo šestčiche, potekim poradže na bičtura čera v Ralbicach. A ja pak se nesem cele vjesta. No haj nesu neonove barbeskere 80 leta, a ja by preba Buffalo črije, crisscross džínce a NFL džerseje 90. No haj ladame 8 menšinou do napo šestčich. Dobre ranje přeje srbski rozvoz.

0: na pušesćeche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszin kajszczyś we Wojarecach na szuli Handri Zela, Kulowej a Slepom bądźe lica do romady 268 szulskich nowaczków do prenioletnika. To jest 40 miny a czloni. Janek Wojcia informuje.
3: Kaj zdźeli krajny zarjad za šule a kuwanie lazub, zmija najwiac nowaczko z 61 na zakładnej šuli Handri Zela we Wojorecach. Tam utworja runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej šuli we Kulowie. Najmniej ABC-niku zmija na zakładnej šuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworju, Woklecach a w Ralbicach utworja stajnie jednu riadonię. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmijały dwiema riadoniomaj 5 nowaczków, a 8 dzieci zmijały dwiema riadoniomaj we Slepom.
2: Dalsze nowoski ze serbskich kubaniszczów z onicze dzieńca biju naszego wusowania. Wot prynego Julia so popwatk za wotpadki budyskim w okresu powyżsi, to je czera w okresny semik w obzamknu. Popwatk stupa w 5 euro na domiacność, na miesac. 15 litów, a nie su płacizny zmienili, popwatki pak kuszty hiżowiacy nie kryja rezerwy su kunclita w uczapane. Dale so też kuszty za taksie powyższa, w septembra stupa zakładna płacizna w 1 euro na 5 euro posta, kuszty kilometr płaci 60 cent. Nimo to je budyski w okresny semik przywosował ze smy niemsko-serbskie ludowe dziwadło międzynarodnemu dziwadłowemu towarstwu przystupić. Towarstwo ma sydło budyszynie, a zasadzuje so za mięcinowe rzecze. Serbska rakieta wokoło Mateja Kobera je dobycza druje stacje zatkula biczture czera Ralbicach. Mustwo doby na mustwo Ralbicy Rożant, kisz stejachu ke prynemu razy w finalu. 20 miestno za 4 hodzinski turnier bychu po 8 męcinach połne rajesze so w 4 sztaflach. Motto Ralbiczanskie stacje byše 1990.

0: satelita, za to zoblekachu so mnoze drasty w neonowych barbach, wulke nawóżnicy nosachu a kaž tež treningowe wobleki. Přichadna stacija je Nebečicach, tam je motto modro-čerwene biwe. Zorecu skadżuja so o čerowšeho svieto znači wiedomostnicy na polu astrofyziki a astronomie. Mez nimi je tež nošono belového myta z USA. Ciel je, so w swoim sledźenju wotłosować, kaž dźeli Niemski Centrum za astrofyziku, su niekotre astronomiske fenomeny jara krótke, a so zubja, spiešnišo hač myslene, to dla je za sledźerjo ważne, zo so ich dźiło po cym svieče koordinuje. W zorecu ma tak rec jezdny plan za wopkiećbuanie niebies nastać. Zaradowanie, kotrež hačo 5. maja, organizuje Mezynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v daloko skoku. Kunst tydźenja wudoby se lohko atletka v svojej starobnej klasy złotu medaliu przy sakskich mištostwach w Mittweidze. Wona skoči 4,64 m daloko. Z tym je Serboka Serafina Mičkec tu chwilu po cywie sakskie najlepsza 12-letna daloko skoku. A to bych u naše powieszcze, kotrež namakacie tyś na naszych stronach internecie, a na naszej damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Sym na 3 stopnie pokaza żywe slibrotu przy budyskim studiu, dżęca znowa słońca dość, ale też mroczyle dżęca za so wuladamy w ostanie sucho maksymalnie 9-23 stopnie od dżęca, kto mu syda cuny wiecik, jutce dale sucho a horco maksymalnie 33 stopnie, a zbyt tydzenia je też kietro horce wierzch potom 5-6-33 stopnie przypowiedza.
2: Na počasu ničo nestáva, bez hačenia smieče sa podať do džensnišieho rania.
1: Serbský rozvoz.
2: Znamenčanie 4 po napu 6.

Du menšine wotzwilgi na šestje, no a na Koparsku WM, gdyż hižo wosrič WM-oweho časa smy, na Koparsku WM 26, po takim svitowe koparske mištostwa w Niemske tedy, so wiele ludzi jara rady dopomni. Przeważnie pozitivna je wona wiečinje w pomiatku z Wostowa a wiedomostna redakcja Quarks z čelaka WDR je ze sprzyczinami za nimi slidziła. Prini raz juzkachu minuce Niemce fenojo zjawne a romadze przed hulkimi woprazokami public viewing so tede etablirowaše a zasadnie by 26 let ma krizo nasvědče nimo toho jeso przed domjace WM nowe začuče zromadnosće we kraju stvoriło. Čeho dla tun raz 20 let po WM 26 što celi inak je a što ma technologiske vůviče s tym tež činič o tym možeče w naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie czytać. Gdyż zromadnie juzkasz, czym rynczo je, to by się też czera zaso do pokaz w Ralbicach na beach volleyballowej turie Radia Zatkule. Kajke wieselo, szicy miachmy.

0: Zdědom je peč mějčinou do 60.
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Pauwit ze Zweibrückena.
2: Ve tutem tydženju ryču vo dobrych počinkach človeka. Dženca vo spravnosti. Ve svoje spravnost cí svoje právo. Na zakładzie jednej smirnicy posiedzuje człowiek swoje jednania a pyta sprawny rozsud. 10 kazniów pokazaja puć, ale też one są nam nadałk. Je z lubością napielić, a je nic jako przykazy, ale jako podpieru, k dopełnienemu żywieniu zrozumieć. Bez lubosće nie jest prawnosće. Tun, kiż druho zatama a zasudzi, bez toho, co je jeho słyszał a zrozumił, sprawny nie budzie. Ja szak praju, tun, kiż za Boży wiernosću nie pyta, nie budzie druhemu naprzeciwo sprawny. Z člowskimi kazniemi a tysacami předpismu nemože so sprawności dopomać. Sprawność je vosepite znamjo zamowitého človeka.
0: To praje Pauwirt ze Zweibrückena w nadoku a zamowitosti serbskeho evangelského vosadného sviazka. 4 menšiny do 6 Čechie.

0: Jedna čvětšina pošestřejš. Zavěde šulerku a šulerio započinje so nětko horca fáza kunčne vysvědčenia so rozdělija. S tym nětko reka požadania písač a rozmowy s možnými dživodavarymi věst. Štola što vočakuje dživodavary poprom od modych ľudí, kociš so v vukubanické městno požadaja. Katka Pöplec je so prašala.
1: Na známky poždíšo viac nichtu nelada, šulerio rade praja. Zcele tak nie. Skiere na opak, kajš mi cio šefojo praja.
2: Jezus, so tam hore lada, ale jen ta na tom ti vidži, a čo tu, abo ona pilna, abo nic. Na jeli tam šo jene štvrtki stoja, bojem to zame reka, zot mi jara lini.
3: Ja možem to jara dere zahradovač, když v srednji šuli, nichtu školi, nejo jara dere otrzno. Ano? Vusto došto ten čovjek mubije v bejo to oživena, a gdy są niech tu z 40 lat mi pożada, pońcu mi te znamki skierę szojene, gdyż tam runę 5-5 nestaja.
4: Molada ma wiedzą na znamki, wiedzą przedmety są ważne, jakaś fizyka, chemia, matematyka. Wiedzą znamki nie są szo, a mu wszystkich pożadariów przeprosimy na jeden interview, czy jeszcze jedno, gdyż te osobinskie rozmowy, ta tak wiele hodna, to takie pismo nie może szynęść.
1: Żywienie by motywacyjskie pismo a wyswyczenia. Šo to svuša do klasiskeho pakčika za požadanje. Polmatka je jednačel miłočanskije agrarnje dôžnosće a pyta pravidłonje dorost za ratostvo. Prini začist pak vun přez mate, chemii abo serbii znamku nedostanje.
2: Když ja bude ladam, jo, što maja one tam stejo pola poradka, pilnošće, kas su se one zadržali snano, v kotri formje one drugim ľuđom napřečo stupja. Daja si one nešto rec snano, abo klanic.
1: Runje času poprachovacich fachovcu z tej motivácia a zájim husto vážnejšie hač jednotlivá špatná znamka. Kristina Rečkec od R plus Z inovatívna domiaca technika kamieny kváže tiež vážnosť na znamky. W usłyszeniu pak jeszcze więcej przeradza.
4: Co jeszcze jara za mnie liczy, są te wypady w szuli. Hej, niektóre nic za to nie może, gdyż one dla korzyści upanu, ale to ta rozmowa jeszcze jedno rozszynę się.
1: A jak wypada z motywacyjskim pismem? Dylby to przeco cywa a 4 strona być. Richard Paszka nawieduje dom Sjatoho Jana Smieczkecach z 80 sobudziewaczerjemi, a je hižo tużto dobrych a mene dobrych pożadaniu czytał.
3: To odwisuje, što jen pisa. Drude są jene 5 linki dosahace, a drude jo ten tekst tak zajmał, so jen te po strone czyta, bez to so jenike praj szynczne kwitzce. Ja raczo temo nešto jace czytam, kaj cu mało, wyle so pożadaja z jeni sadu, to jo pon šun neprofesionalne.
1: A jak dże lepie?
3: Jen so przedstaj, bo to potencjalno dżewo dawaria jen nešto odco prajce, odo uprajce, što ma on do očakovanju, to jo subu rozsudne, kaj jen so na te boabenske zrečeno, te šijotve,
1: Přez jedni pak su se šice, vonku na forma, rune linije a jednotne layout, dre su to najvážnejše za prvni dobry začist pisomného požadania. Štuž si procedava, pisomne a tež ertne rozmovie, spravne vstupuje a zajemna povovanje pokazuje, ma dobre šanse.
0: Hej, a štuž nie je ište vukovanske miestno namakao žana panika, no a zavode v Horní Vúžice pýtaja tež nitko ište dorost za start do vukovanského nového leta na najpožišo v nasemie. Bydlek na sedom.

0: Ja sym Ludk Kito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź bujtaj.
1: Wow, telko ludzi. To niekajś na wiesce, Ludkaj. Tu wie cyle hinejszy wiecik.
2: Ja by raczo doma był. Na wódce, pocztomą.
3: Aj, mato. Ale my, Ludki, możemy se pak też raz do miasta zabudzić, no? Do Hoberskie kupnice.
1: Ladajtaj, te skody so hibaja.
2: Skodzenki, kotrzeż same wodco kodza, bo to jakaś bajce.
3: To są bieżace skody. Moderna technika. Chcemy je wyspytać. Ale myślitaj na to. Z mudrościu a miru daleko dojedziesz.
1: Što to ryka, Juro?
3: To ryka? Jeli so mudrie a rozumnie zadzorzisz, wszystko derje funguje.
1: Ladaj, mato! Hep! A naskodzenk! Ja jedu!
2: Ja so boju!
3: Bój, mato! Stup so runie, wostaj miony, a dzier so moje ruki.
2: Poskoczi mój zromadnie. Hop, hop. A, jedzie mój. Uhu, kita.
1: Uhu. Ja netko jeden skoczynk wyższe skoczu. Hop.
3: Nie, kito. Ryka tola, z mudrościu a mieru daleko dojedziesz.
1: No derie. Ja steję krótsze a mierne.
2: Smy dojeli.
1: A to cyle bez szkody.
2: Mudre ludki.
4: Swój cil przeco docpija.

0: 8 minut do napo 7, prošu přestańcie zewać.
1: Policja
0: zdźeli. Jako byś to policja zdźeli?
2: No haj, zosu boku pola budyšina nieznači niedzielu popodniu. Pola nakładne auta, plastikowe wupażenie niemsce verkleidung, dieselowa tanka pokradnili. Tajke nieszto je pola wonneho 40 tonowe jeżdżidła na 1100 euro. Hodne policja jest lidę zawieszczywa a pyta paduchu. Dalsi biezmanojo su maleszecach zakadżeli, rezbuachu dodrywa blokowe hity, wiacere symbole, kiż co w ustawie sprzeciwia, więc na szkoda trochuje policję na 1000 euro, a statny szkit przeprzeł za przepytanie. Kruščicach je 18-letna nedźelu rano na parkowanišću při športnišću Njezbožo zawinuwała. Wona ze swoim autom ročo jeduce do Sčežora za koło je zrazy. Sama dre nie był przy tym zranena, ale škodu naparała je. 2900 euro. Wupejenoś, zo drogowy test policje pola nie pozitivne pokaza, zo je kanabis brała, a alkohol miješe tež kri 1,6 promilu. A auto su we Wojorecach pokrudnili, Mitsubishi hodnoče 21,000 euro je fuk, zoko KFZ nitko za nim pyta.
0: 1,6 promilu? Ha, kanabis?
2: Dajke to je.
0: Utrobne gratulacju.
2: MPU, wita.

0: Aaron Smith. Jakub je poetro gitarurał, wy też na posedmiche.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszyn gajszczysz we Wojerecach na szuli Handri Zela, Kulowe a Slepom. Bądźe lica do romady 2680 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To jest 40 miny, hacz loni Janek Wołcza informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zaryad za szule a kuwanie lazub, zmieja najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Handri Zela we Wojerecach. Tam utworja runje tak ciriadonje, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej szuli we Kulowie. Najmniej ABC-niku zmieja na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworju, Woklecach a w Ralbicach utworja stajnie jedną riadonią. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmiejały dwiema riadoniomaj 5 nowaczków, a 48 dzieci zmiejały dwiema riadoniomaj we Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze dżęca pola nas bihu wusywania. Wot prynio Julia so popwatk za wotpadki budyskim wokresu powyżsi, to je czera wokresen semik wobzamknył. Popwatk stupa wo 5 euro wobmiesac na domiacność. 15 litowani su płaciznu zmiar.

0: posłomicie no podna po sedmich, tu jest serbski rozwoz. Każdy dzień za ranowy pojeźdźach słyszeli zmijemy w nowym szulskim lecie do romady 206 a 80 szulskich nowaczków na serbskich zakwanych szulach budyckiego okresa, a na szulach ze stwaj plus w uczbu w Slepom, Wojerecach a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden pryni letnik w utwaricz na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andri Zela w Wojerecach samo ci. Tam maja lica jednacze abicyjniku wjacahacz zaśwe szulskie lito. Ale nastupaja kubwanie na serbskich szulach mamy jeszcze dalsze informacje ze zariadu, kotryż Janek Wocia znosył. Janeko, jak wupada ze swuczerymi a wuczerkami na serbskich szulach? Mamy ich jeszcze dost?
1: Nie, nażel doby rzec za nic. Iżo wjacore lita serbscy wuczery a serbskie wuczerki pobrachuja, a za nowe szulskie lito krajne zariad za szule a kubwanie lasub też niczo spomożne nie ozywia. Dohromady 24 pedagogu opuści 16 serbskich kubwaniszczów, a najwiac z nich mianujcy 20 podadzia są na wuming.
0: A może zariad dżiru płatać?
1: Nie, nażel nic, dokaż przyjdzie jenoż 9 nowych wuczerów a wuczerków. A to mnie z drugim jeden pedagoga na serbskiej gimnazji w Budyszynie, dwie wuczerce na zakładną szulu we Slepom a jeden wuczer na wyższą szulu we Woklicach.
0: Może da kultusowy minister Konrad Klement swoje przylubienie dodzierzyć, że budzie na każdej sakskiej szuli jeden wuczer przed jednej riadunu stać?
1: To zwiestosću rec nie mogu, ale kaj zariad zdzieli, steja lica mnoich wotkadów wuczery a wuczerkudla przed hiszcze większym wużadaniom hać minione lita. A to płaci zawsze szule nic jenoż za serbskie. Nejsme moli dotal wotkat wučerjev z novimi wučerkami narunač, tohodla chceme prave boze z wučerjemi a wučerkami rečeč, zo bychme ze zamiernimi wotrjadovanjemi wučbu na všitkih serbskih šulach najlepje zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za wučovanje v rečnih skupinach dale a viac wučerkov a wučerjev trebnih. Tohodla v jednotlivých padach rečne skupiny romadže kvadu, zo bychu personálne džire platali.
0: A kak vupada se s wučerským dorostom, myslu tam na referendáru?
1: To dostanu serbske šule po informáciách lasub dohromady 6. Dveju na serbskim gymnaziju Budyšin, dveju na vyšej šuli ve Slepom, jednoho na zakładnej šuli ve Wojerecach a toho runja jednoho na vyšej šuli ve Kulowie.
0: Viacere leta pytaja zariadu tež nowych direktorów a direktorki za serbske šule. Kajki da je tam stał, Janeko?
1: V tej naležnosti krajne zariad za šule a kuvanje ketro melči. Jenička Votmova je, zo neje ladajo na vednistvo zakladne šule Wojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice hišče ničo dokonca zriadovane. Jednania vo obsadženju miestnu hišče beža tohodla žane informacije. Tejšnic, kelko osobu je so požadavo. Přičina? Datowy szkit.
0: Tuż dajmy sobie przekwapić, hać zmijemy k spoczatki nowego szóstego lita sreć augusta nowych dyrektorów albo nowe dyrektorki na serbskich szulach. Utomny Jack, Janiko, zanowieszcze ze serbskich kubaniszczów.

Slepom tam je hokuc tydźenja wulki swiedźeń 10. Mjezynarodny dudakowy festiwal. O tym sme rozprawili tyž w serbskim rozwosu, a tyž poladaće na našu app MDR Serbia. Môžeće tam tyž rozprawu si naposkać, tut niedźelnišu. A wiezo chcemy tyž přeco zaso wo pozitivnych informacijach rozprawić, na przykład też w ewangelskiej wosadzie tam we Slepom. No, iżo wiatr leta zbieraja tam we wosadzie mienujce pieniądze za nowe piszczele. No, a boze znano tak daleko je, zo si nowy instrument do cerkwie staja. Mienujce su iżo tojszto pieniądz naromadzili jenoś iście mniejszy fęk pobrachuje po takim, gdyż chcecie tam też niszto domuszczki dać, potem je to na dobro tamniejszych piszczelów 5 a 70 tysiąc euro, lepe prajne 2 a 80 i miście pobrachuje, zobychu tam moli synuje piszczele natwarić, to praje tam tamniejszy kantor Björn Sobota, kisze też na przykład Sobotu, taka się omeno reka, też przewodział na wulkim koncercie Slepianski folklorny ensemble zromadnie też ze z ewangelskimi pozanistami, iż su tam swiedzieńskie popołudnio wulce po wulkim deszczu zahajili. Po takim, to su dobre wulady tam we Slepom, zosmicza so boze nadziomnie na nowe piszczele wieselić. Dwie mięczynie po cibilki na sedomie.

Ach moj, dožiwienia swoje dźilich moj. Zbożony chcę kóźdy być, rjany czas mój mijach moj.

silnje deszczowało za czarowszym. Wyslepom sym do gąsze dzina sama dożywiła też pak we kocze busu. Tam je gąsze dzina na miszczanskim swiedzeniu w osobie z letyż horiło ze silnym wiciorom. Też z tujszto deszczom tak zo kanalizacja nie jest cała. Jacy doczynić muła hasy biechu przepławiene, a miszczanski swiedzień dobiesze so zdzila też przetornić. No haj, a to ryka też dziwo, albo ryka się dziwo za woniowych woborniku. Wokamiknie to sto ukadżam je we mieście sitko za so poriadku, wedelni w Łużycy, dobre zajczo wam wszym też we kocze busu, a za wasze miasto spiła nitko Monika Klesec za miasto kosze bus. 4 mięciny dosyć mieście.

0: Iwana Čemičino, posadę mich, je? Na, ja sym čipna. Što so tam pjatk na nas přikula w našich wiedrowych uladach? Jakub hižo tež na to pokazał, ja pred runy tež jeszcze raz pjatk stupa žive slebro na maksimalnie 6 a 33, samo zdziela 8 a 33 stopniu pola nas w Łužicy, a w druhých končinach kraja moho žive slebro samo, keď bu ranicu 43 stopniu překročić. A snadno so tež nowy rekord nastaje, Jakub?
1: Hi, wszako je niemski rekord tukwilu za miesac juli pola 9,36 stopniu Celsjusa. To su 2019 Saksko-Anhaltskim Bernburgu namierili, ale ekspertcha tukaja zabudzimy piatk nowy rekord za smażnik za miesac juni nastajic, tak horco kaj siście żenie tutym miesacu po takim nad 40 stopnym miejscem licza. Absolutny rekord, to jest temperatury pod sobie niemskie nastupa, su miesac Božišo v juliju 2019 namirili a to Duisburgu 41,2 stopnju Celsjusa. Ale tak hoco drev pola nas ve Łužicy ne budže, zato pak vo sebe južnym dželu Niemskeje a juo zapadže republiky budu so ľudžo kytro počič, hač do piatka pak vočakuje eksperča tež zo strach listných vojnju. Tu pola nas ve končine stupa juhu Braniborskeje napríklad a severne Sakskeje môj potom najvyšší varnovanský skodźeń płacić, albo muszę wywołać.
0: Liczo a hocata mati nas poriadnie wohoz, czyż to już na tytun tydzień swita Jakub je nas warnował, a na hoce temperatury piatk nastaju, a ja wiem, że niektórych hoscieńcach zmyja zakończacy swiedzenie dziesatych letników też w Haslowie snano mieli koczmach, jo, tam pod blidom buńki stajecz z zimnej wodu. Proszę, luba hostina, żadne nohajce hotwać, co możecie spieszne ze strzyjowo na nuc.
1: Flip-flop, aby nie pyszysz.
0: Hej, wiesz ty, to jest idea. To jest idea.
1: Krótkie kolowa flip-flop.
0: No nie, ty możesz też w oblikach przyjąć, ale to są so coole nowe flip-flop. No. To jest dobra idea, to mamy namietować. Dwie męczynie jeszcze, potem je...

0: a nětko wšitcy zhromadnje. Zatkula Beach. Dźěvěć měnčinu do na powosmich so weselimy wězo na přichodnu staciu w Nevečicach. No haj, a nětko, kak pondže dale, abo lipe prajne, dže živěnje nětko tak prawie los, wosebje za dżesatki a dwanatki štát do noweho wotrjeska. Ze swuswiečenimi bozy w rukomaj. Za mnohich ryka to, no haj, pytanie za wukowanjom, praktikumom, abo snanotiž za pruzninskim dźilom, to la kak ke so porjadnje pola dživodavarjo pošadač.
1: To drude so tezno stavo, za sem ja nedom odpraju, tukaj bi to tak neporjadne, a drude sem ja tu začišmil, za bi to jednoče nepovabeno, za možem to na dživom hamče dopokazat, za so jem pošadal jo, ale tam nejo žana iniciativa, abo žan narok.
2: Aj, gdyż na przykład jene pismo szindze, gdzieś nikt nie podpisał, albo gdzieś to nie dziwa, że smumu jako forma trichena, ten adresat porjane.
3: Ten prawopis jest mi ważne. Na to mnie ta widzi, kaj jara si on do cwa pracu da, su te starsi stano pomali, su go poladali, poradu by być.
0: No, a szo szefojo młodym ludziom za wuspieszne pożadanie sobu na pucz dadza, a wo sobie radza nydom, pola nas w serbskim rozwoz so za 20 menšinom. Dobro, ranje přije srpska, nic srpska, nova doba, ale srpski rozvoz z novej dobu.

4 minuty do napo, 8 minuty z dybkom napo, zmi Jakub powiesće do dźensnišeho rania. Poladamy pak jeszcze raz do koparskeho swieta na koparsku WM 2006. To je něšto časa. Jo, po takim cytu o koparskim mistrzostwa bych utedy w Nimski. To so dopomnicze. Wiele ludzi so też w obrodzie rady na to dopomni. Przeważnie pozitivna byše menujcy tedy też atmosfera, a to je so zaszczepiło. Wiedomostna redakcja Quarks, to je z čelaka WDR, je so ze przyczynami zabierała. Prini raz juzkachu Nimscy fenojo zjawnie romadze przed wulkami kimi obrazokami, što je so to wuwiło, na samo sobi, wulki public viewing so tedy etablirowaše, kajž by se to tež konstidžene například v Kočinje, wulka pfachta tam svědčeše a ľudžo ladachu romače kopajncu. Zasadnje by 26 lidma krizo nasvědče, nimo toho je so přes domjacu VM nové začuče zromadnosti ve kraju stvorivo. Čehodla, tun raz 23 let po VM 2006 je to trochu hinak, a što ma technologiske wubiče tež s tym činič, o tym môžeče v našej app MDA Serbia čítač, abo tež na našej internetovej stronie. Ale, kaž prajene, když so dopomňu na vulku zromadnosť tam v Kočinje napríklad, kak sú tam Nimsku pohoňovali, na totla sú dobro vulade za štvotk, na najpožišo tež tam môža sopfa Wachte Wonka Powiesnicz, a zromadnie Juskacz. Niemska Wubranka, Reihe Witscho Dżesaczyś, a to widzicie we ARD. Ci do napu osemnich.

0: Z dybkom je na powosymich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszyn, kajszczyż we Wojorecach na szuli Henry Zeller, Kulubie a Slepom, bądź lica dohromady 268 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To je 40 mienie haczloni. Janek Wołcza informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zaryad za szule a kuwanie lazub, zmienia najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Henry Zeller we Wojorecach. Tam utworja runie tak ci riadonie, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej szuli we Kulowie. Najmienie ABC-niku zmienia na zakładnej szuli Krosćice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworju, Woklecach a w Ralbicach utworja stajnie jedną riadonią. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmieniały dwiema riadoniomaj 45 nowaczków, a 48 dzieci zmieniały dwiema riadoniomaj we Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczów zonicze dżęca pola nas biu wusywania. Wot 1. julia so popadk za wotpadki budyskim w okresu powyżsi. To je czera w okresie semik w obzamknu. Popadk stupa w 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 lito a nie su płaciznu zmienili, popadki pad pak koszty hiżowiace nie kryja, rezerwy su końc lita w uczapane. Dale so też koszty za taksie powyższa, od septembra stupa zakładna płacizna w 1 euro na 5 euro posta, każdy kilometr płaci 60 centów, noc samo 80 centów na kilometr wiace. Serbska raketa Kuowokowa Tadeja Kretschmaria je dobycza druje stacje Zatkula Bicztury Czera Ralbicach. Mustwo doby na mustwo Ralbicy Rożant gisz stejachu ke prenemu razy finalu. 20 miestno za 4 hodzinski turnier bychu po 8 męczinach połne raje 64 sztaflach. Moto Ralbiczanskie stacje bieše 90 lita, za to z wyblekachu som noze drasty neonowych barbach, wulke nałóżnicy noszach kajszczyż treningowe w obleki. Przychodna stacja je potom Pundżelu Niebeczicach, tam je motto Modro-Czerwene Biewe. W Zorecu skadżuja sobo czerowszeho swieto znaczy wiedomostnicy na polu astrofizyki i astronomii. Mies nim je też noszo Nobelowego myta z USA. Ciel je so swoim sledźeniu wotłosować. Kajż dzieli Niemski Centrum za Astrofizyku su niekotre astronomiske fenomeny jara krótkie albo zubia so spieszniszo hacz myslene. Todle je za sledźerio ważne, zo so ich dziwo po cym świecie koordinuje. W Zorecu ma takres jezny plan

0: za wobkedźbowanje njebja nastać. Zarjadowanje, kotre straja do pjatka, organizuje Mjezynarodna astronomiska unija. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka w dalokoskoku. Kon stydźenja wudobě sej lohkoatletka w swojej starobnej klasy złotu medalju při sakskich mištostwach mitwajdźe. Ona skoči 4 m 46 daloko. Z tym je Serboka Serafina Mičkec tu kwilu po cywie sakskie najlepša 12-letna w dalokoskoku. A to běchu naše powiesće, kotrež namakače tež na našich stronach internetče abo našej damotnej app MDR Serbia.
1: Wer dro?
2: Sitte desche Rabau? Woda je prošnu, kisade bi dosvoval. Sitte, tam desche wo dalokoskok skakali?
3: Jasne, to se ja hidži. Also dalokoskok haj, da tešte ne rabača, deke no hora dlek, no, takaj pušči na bil.
2: No, to bi zli. Nike vedro prošnu.
3: Ajde, vedro. So, was nače stopnje pokaza žive slibro při budovskim studiju. Došt svunca dženca zmejeme tež nekotrem ročele vuladame vostanje sucho maksimalne 9,20 stopnju a sida tež cuni vecik. Juce dale horco a horco maksimalne 3,30 stopnju. Stopnju, no a wierzchki potem piatk, docpiety 6, a cice 3 stopniu nam przypowiedza.
2: Możesz ty jujemo w tej równości 4 metry, 4,5, odkroczyć.
3: A to odkroczyć, a ja nic skoczyć.
2: Odkroczymy, stóp samo, z tym słuchatka,
3: ale...
2: Damy zależy w oknie samo stóp, pojemy kus odcisza.
3: Ale
2: nic, takie normal. 1, 2, 3, to też jest co rum. Staje się zase, co my słyszysz?
3: Moda żabka.
2: To też jest co rum.
3: Aj. A jako radłoczan co weselu, zo wona pokadża z Bronia.
2: So, a jako delanka co weselu, zo maczyło taki dobry radłoczan. Albo Bronianu. Poladamy na pucze, tu so niczo nie stała, a gdyż wy widzicie dalej, nie wiem, możecie skoczyć. To też, że 5 minut po na po 8.
1: Serbski rozwóz.
2: Tu nieke spiła modzinski oktet.

8 po na pół 8. Po puczu być też ze skolesom, haj to je przybieracy trend, woniowa wobora, policja, ta prajna też to, doby so zwuczować. No kara to najlepie. No haj, brudce wątykać, to je jasne, ale też ze spiesznym kolesom po puczu, dobyś na to kiedyś bardzo przespiesznie nie jeżdżisz. Ustady starsi ludzie przewysoki kot zastaja, a nie może potem w nuzy zastać. Spieszno ty dla. No aż to nitko policja czyni, ona chce w oprodzie z wami zwuczować pod hesłom być wieści ze skolesom popuczu. Dzięca je akcyjski dzień. A to przed budyskim dziwadłom. Nydom w te dziewięcich, hać do pobudnia sztyrioch. Możecie tam też snano zwuczować raz, jak tam prawe dele zalezecie, chore zalezecie, albo też so zariadujecie, gdyż się w mieście popuczu, a też w osobie, jak możecie wasze koleso szkitać, zo nieby so pokradnęło, gdyż jedziecie do konia nakupować, a wonka chcecie je odstawić po takim. Dzięca, w istotny dzień ze zbudyskiej policji tu w mieście, mies dziewięćdziesiąt do popołudnia sztyrioch. No a niech tomu so chodzi taka lochka huczba do rania, dziesać mięcino po napo. Wosemich, proszę żaden koktejl, nie tylko rano. Kofej ze stójsztą mloką, albo czaj, to so chodzi do ranie przyje serbski rozwoz. Late back, ryka skupina, już znajecie, ze spiłom Sunshine Reggae.

dokładnie za wymienić. Samski Institut proste dżęca poszipunio dwiemaj na przednosz do institutnego twarzenia na budyckiej dwoniszczowej tema je instytucje, identita a w obdzielenie sztu posylnia kulturno-wistotowe bretonijskie. Dżęca poszipunio dwiemaj we Samskim Instytucie Jowe Mieszcze. Přichodna rěčna hodina wobydlerského policista Andreja Kubara je dženca po podniu od 4 do 6 ve tvářinju zahradnického zvězka při kloštorské vodě ve Pančicach Kukově. Dženca ještě na Vokličansku kupu prošení, tam zmije kur lípa z javnou probu. Od večera 6 počakuje vás tam svodne jedže a svodne napoje, od večera 7 kor lipa potom svoju zjavnu probu převedže tam na kupje. Na dvorje budyskeho rodu doživiće od džencnišeho zaso kino pod hovim nebjom dženca je zahajenje riada do pokazaja nimsku komediju Ekstra Wurscht. A v Ralbicach so dženca vjesna rada skađuje večove 6 v sedanskej rumnosti Stara Šula. Potom do dziwadła witaja jutce do podnia szuleriu 9. letnika serbskiego gymnazja Budyszin, a po podniu na pucjoch do napopeczych su holce a holce jutce na casting za serbskie dzieciace dziwadło proszene. Dzieci we starym obie 9-12 lat może so w obdzielić, a dziwadło tak za siebie odkryć. A poladamy jeszcze do Kulowa. Mieszczanska Rada Soskadżu je wieczo 7 w tamniejszej sedanii.

0: W přichodnych dniach a zašwych rozdźělachu a rozdźěla so tež wuswědčenja za dźěći a šulerjo młodostnych, a to rěka požadać, nětko so a požadanja pisać a rozmowy ze smóžnymi dźěłodawarjemi wjesć. Tola, što wočakuja dźěłodawarjo poprawom od młodych ludzi, kociž so po wukowanie postaraja a požadaja. To je so tež Katka Pöpelec prašała.
1: Na znamki pozdźišovjac nichtu njelada, šulerjo rade praja. Cele tak nie. Skiera naopak, kajž mi cio šefojo praja.
2: Jezus so tam hore lada, ale jenta na tom ti vidži, a čo tun, abo ona pilna, abo nic. Na jeli tam šo jene štvrtki stoja, bo to tam je rekao, so tam jara lini.
3: Ja možem to jara dere zaradovač, když v srednji šuli, nichtu školi, nejo jara dere otrzno. No. Wusta dosz, co ten człowiek mówi, we był to ożywena, a dysa nich tu z 40 lat mi pożada, a pońcu mi te znamki skierę szojene, gdzieś tam runę 5-5 nesteja.
4: Molada ma wizo na znamki, wiesce przedmety są ważne, każ fizika, chemia, matematika. Wizo znamki nie są szo, a mo wszystkich pożadariu przeprosimo na jen interview, czyście jednore do gestarte wosobinske rozmowa, ta tak wiele hodna, to takie pismo nie może szineć.
1: Żywienio by motywacyjskie pismo a wuswiedczenia. Šo to svuša do klasiskeho pakčika za požadanje. Pol matka je jednačel miłočanskije agrarnje dłožnosće, a pyta pravidłonje dorost za ratostwo. Prini začišć pak vun přez mate, chemii abo serbii znamku nedostanje.
2: Když ja bude ladam, jo, što maja one tam stejo pola poradka, pilnošće, kas su se one zadržali snano, v kotri formje one drugim ľuđom napřečo stupja. Daja si one nešto rec snano, abo klanic.
1: Runje času poprachowacych fachowców z tej motywacja, a za im husto ważniejszy, hać jednotliwa szpatna znamka. Kristina Ryczkec od R plus Z innowatywna domiaca technika kamieni kwadzie też ważność na znamki. W uswiedczenie pak jeszcze wiatrze przeradza.
4: Co jeszcze jara za mnie liczy, są te wupady w szuli. Hej, nikotre niczo za to nie może, gdyż one dla koroszy upanu, ale to ta rozmowa ci się jedno rozszynę se.
1: A kak wupada z motywacyjskim pismom? Dylbi to przeco cywa aż 4 strona być? Richard Paszka nawieduje dom Sjatoho Jana Smieczkecach z 80 sobudziewaczerjemi, a je hižo tużto dobrych, a mene dobrych pożadaniu czytał.
3: To odwisuje, što jen pisa. Drude su jene 5 linki dosahace, a drude jo ten tekst tak zajmał, so jen te po strone czyta, bez to so jenike praj szinčnike kwitzce. Ja račo temo nešto jace čitam, kaj cu malo, vele so požadaja z jeni sadu, to je pon šun neprofesionalne.
1: A kak dže lepje?
3: Jen so predstaji, po toho potencijalno dživo davarja je nešto odco prajice, rhu prajice, što ma on do očakovanju, to je subu rozsudne, kaj jen so nad boabenske zrečeno, te šijotve.
1: Přez jedni pak su se šice. Wonku na forma, runne linie a jednotny layout, drje su to najważniejsze za prini dobry začisć pisomnego pożadania. Štuž si procu dała, pisomnie a tež ertnie rozmowie, sprawnie wustupuje a zajem na połowanie pokazuje, ma dobre szanse.
0: A štuž nie jeszcze wukowanskie miestno namaka, że na panika mnohe zawody w Hornej Wużice pytaja tež nieszto jeszcze, nietko jeszcze do rozastat, do wukowania w leczu, abo tež jeszcze w nazemie. Katka Pöpelec rozprawia się. A ja so pożadam w odczelnie dery mieče. Jednu szalku kofeja proszu. Was am ich no? Da was am ich ja. Da war ein Jepsche Sapski raus, was mal hat, hat Jakob Nützchen.

0: 5 minutow do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Madzenca Pał Wyrce, 2 Brückena.
2: W tutym tydzieniu ryczu w dobrych poczynkach człowieka. Dzieńca w sprawności. We swoje sprawność ci swoje prawo. Na zakładzie jednej smirnicy posiedzuje człowiek swoje jednania a pyta sprawny rozsud. 10 kazniów pokazaja puć, ale też one są nam nadałk. Je z lubością napielić, a je nic jako przykazy, ale jako podpieru k dopełnienemu żywieniu zrozumieć. Bez lubości nie jest sprawności. Tun, kiż druho zatama a zasudzi, bez toho, co je jeho słyszał a zrozumił, sprawny nie budzie. Ja szak praju, tun, kiż za Boży wierności nie pyta, nie budzie druhemu naprzeciwo sprawny. Z człowskimi kaznymi a tysacami przedpismu nie może so sprawności dopomać. Sprawność je wosypite znamio zamowitego człowieka.
0: Dobraj, Paul Wyrce, 2 Brückena w nadoku a zamowitości serbskiego ewangelskiego wosadnego związka. Cimieńczyny do 8. Stu śpiewa Krzysztof Cysz.

Ja, nie da mi nieżdo prytka, ale tyś do uczebnego plana. Gdzie jest balkon? Sani Himplowa spiła. O, je dieta, Hubert Kola. A Sani Himplowa, radość w żywieniu. Posamitino povosimich.

0: 10 minutow pohłosy mych wutrobny Jack za radiowu poladnicu. Smy runie dostali. Dobre ranie z dalokeho kejdżbu. Jerewana to je we armeniskej. Samo tu możemy serbski rozwoz słuchać wutrobny postro do Wużicy, szczele taj szołczyc mandżeskaj ze srożanta wutrobny Jack za postrowy. A we armeniskej ryczy ryka dobre ranie bari lejs. Što jeszcze przełożene dobre svitło.
1: Policja z G.
0: Dobre svitło, policja.
2: No haj, tu już to ma nam rozprawiać. Na przykład, że su boku pola Budyżina nie znaczy niedźlu popodniu pola nakładne auta plastikowe wuparzenie niemsce verkleidung dieselowego tanka pokradnęli. Tak niż to je pola wonnego 40-tonowego jeżdżidła na 1100 euro hodne. Dalsi biezmanojo su maleszecach zakadżeli, rezbowachu do drewa blokowej hity, wiacere symbolek iż so w ustawie sprzeciwieja, wieczna szkoda 1000 euro statny szkit przełza, a tam netko dalej przepytuje. A w Wojorecach su auto pokradnęli, Mitsubishi hodnoczy 21,3000 euro je fuk, Zoko Kalf zet netko za nim pyta, a lada my jeszcze na koniec tydzienia do Kroszczic, tam je 18-letna, niedzielu rano, na parkowaniszczu przy sportniszczu niezbożo zawinuła, ona ze swoim autom wroczo jeducy do Szczeżora za koho je zrazy, sama drie nie był przy tym zranna, ale napara szkodu 2900 euro. Wupy jenoś za drogowy test, potem pola nie na kanabis pokaza, a alkohol mi jeszcze przydatny kraj też jeszcze 1,6 promilo. To ona porady switchiła.
0: Jakubie, ty przyjmnie wastasz? Co masz ty nikę na utro, bo co smy się prawaj?
2: Niemcam, niemieckie na one mustwa raz na posty, co tam, co noa dała, bo też nic.
0: Ja prajem szloti, wymieńczy nie dobiedl knaczy wecz.

0: Bilk Natovic hier. Nein, du tun pojesz, hižo słyszeli na kujde pateniko Schlotti Schlotterbeck. Zakitowa niemskiego narodnego mustwa nie będzie hižo na letuszych światowych mistrzostwach soborać móc. On też na Instagramie postwał, no, prawie, że my dobijemy mustwo niedziałające toho podpierać. W zaświery jest o Dortmundżan przy swoich nuckonych bantach zraniu. Što je hewak nowo około niemskiego mustwa? Jakube, ty wiesz, šo?
1: No, a jeszcze już jest wczera ru francuska przeciła Senegal w obla dał tomu je napadne, bo zobych tam czeszkie rimania, czeszkie niewiedra, 2 godziny by przestałka niewiedra dla, a tyż w kwatery niemskiego narodnego mustwa jest o silnie deszwało z dzila, jest samo milina wupadne, bo hać niemskim kwatery w Winston-Salemie direktnie nie może prajć. Kolego jo sportczał, supak tyż zwiścili, że budże Julian Nagelsmann dre w rie przeciwo Ekwador, hinasze mustwo nastajić, wieza tyż, że moli niekocy wodychnycz, so generirować. Na przykład co tuka, co budzie Baumann, wlecie, miasto Neuera w Rochestach, a na miasto Niko Schlotterbecka budzie dre Antonio Rüdiger startować. Dzieńca je zakończacy trening do ry przeciwo Ekwador, zakopie potem tam 4:15 na miastne pola nas niemskie, 4:10. No a Niko Schlotterbecka si jo prawa Diana wostanie dale we mustwowym kwartire C, soburajerio dale tyś mentalne podpierować mustwu tak prajne zewszym, żeż może jeszcze dać podpierać. To je na twojej stronie na Instagramie wozwił, a ja pytnu Diana, to są informujesz, że niemskie narodne mustwo nastupa. Ty se nima le szitko wieczała, że se ja one rec.
0: A ja jestem tajna motywacyjska trenerka. Jo, jest hapskie wuzice. Na nie, to nie smy szece swaryć. To bytieś poskiczyć, albo ladać, a podpierać. Ja wiem, że oni tam nie mają czas nigdzie na niko poskać, albo tak też ladać, ale ja si myślę, że to ważne, że to tlapon, co stanę dopowiadam.
1: A że oni też pytną niemskie, no, gdyż takie pytnesz zasadne, że taka euforia pomogę, takie też przyjdziesz, że jest to mistrzostwo nastąpia, nic je noż, dokież są doczasne, są do... Kato praje,
0: šestnate finale
1: kvalifikovali, ale tež s vašnjom, s energijo, zahoritošću, kiš raja, da se myslu, tam je škrička tež na nas trošku přeskočiva.
0: Jene prašenje pak šiš, ne sme vurisali, pošu daj naju išće o tem rečeć. Undav.
1: Haj.
0: Dobi un od šeo s počatka, abo nic. Ja ci prajem čela, ja prajem nije. Do mnie prać?
1: Proszę, Diana.
0: Ja by prawa Denisa Undafa proszę nic od czego z początka, ja by jeho wostała jako jokera, dokiesz to na motywacja, tyż za rajerio, tyż ty wiesz, tyż prytku najmo tak praje nie bieżdzi, zomasz to wąka jeszcze nikogo sejczo, kisz chodzi so potom tam tyż zamienić, a kotryż potom jeszcze, doczekaj, niekiedy moja uczba kunc, jeszcze raz od początka zapocznu, mustwo motywować. Co ty prajesz?
1: Ja raz lać, hać po aha, tyż począł jeszcze miestno maja, zainu ekspertku, runie to, praje na przykład też Thomas Müller, Nagelsmann, albo też Kramer, kisze tak też, a też począł eksperta. Hej, ja podpisam, 100% to
0: jest. No hej. A potem tu Woltemade Wonka ze swoim dobrym naladu przeco.
1: A swoje wujki.
0: Tu dwa meterski szlaks.
1: Ja zaraz nie, że können, Diana, ja ci myślę obstarać.
0: Nieke, Jules, kunstnike nasze pojedania, kanacza swój oci, pobiedlk, nadziewicz.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, hejdź bujtaj.
1: Wow, delko ludzi. To niekajsz na wiesce, Ludkaj. Tu wie cyle hinejszy wiecik.
2: Ja by raczo doma był. Na wódce, pocztomą.
3: Aj, mato. Ale my, Ludki, możemy se pak też raz do miasta zabudzić, no? Do Hoberskie kupnice.
1: Ladajtaj, te skody so hibaja.
2: Skodzenki, kotrzeż same wodco kodza, bo to jakaś bajce.
3: To są bieżace skody. Moderna technika. Chcemy je wyspytać. Ale myślitaj na to. Z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
1: Što to ryka, Juro?
3: To ryka? Jeli so mądrie a rozumnie zadzierzysz, wszystko derje funguje.
1: Ladaj, mato! Hep! A naskodzenk! Ja jedu!
2: Ja so boju!
3: Boj, mato! Stup so runie, wostaj njony, a dzier so moje ruki.
2: Poskoči moj zromadnje. Hop, hop. Oh, jedzie moj. Uhu, kita.
1: Uhu. Ja netko jeden skočink wyše skoču. Hop.
3: Nie, kita. Ryka tola, z mudrošću a mieru daleko dojedzieš.
1: No derje, ja steju kruče a mirne.
2: Ach, sme dojeli.
1: A to cyle

0: Bimbe Lim a Bimbe Lam a z tym je na počiwečich dozwoniło je.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszyn gajstysz we Wojarecach na szuli Handry Zela, Kulowe a Slepom bądźe lica do romady 286 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To jest 40 imieny haczloni. Janek Wojcia informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zarjad za szule a kubanie lazub, zmieja najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Handry Zela we Wojarecach. Tam utworja runje tak ciriadonje, kaj za 57 dzieci na krabatowej zakładnej szuli we Kulowie. Najmienie ABC-niku zmieja na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam kaj też we Radworju, Woklecach a w Ralbicach utworja stajnie jedną riadonią. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmiejały dwiema riadoniomaj 5 nowaczków, a 48 dzieci zmiejały dwiema riadoniomaj we slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze za niekotre mięcine tu pola nas we wusywaniu. Wot prynnego julija so popłatk za wodpadki budyskim w okresu powyżsi. To jeczera w okresny sejmik w obzamknął. Popłatk stupa wo 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 litów a nie su płacizną zmienili, popłatki pak koszty hiżowiace nie kryja, rezerwy su kunc lita wuczapane. Dale so też koszty za taksje powyższa, wo septembra stupa zakładna płacizna wo 1 euro na 5 euro posta, każdy kilometr płaci 60 w nocy samo 80 centów na kilometr wiace. Serbska raketa wokoła Tadeja Kretschmaria je dobycze druje stacje Zatkula Bicztury czera Rajbicach. Mustwo doby na mustwo Rajbicy Rożant gisz zjechu ke prynemu razy finalu. 20 miestno za 4-hodzinski turnier bych po 8 mięcinach połne raje się so 4 staflach. Motto rajbiczanskie stacje bieše 90 leta, za to z oblekachu semnozy drasty neonowych barbach, wujke nawusznice abo treningowe w obleki. Przychodna stacja je pundzielu Niebelčicach, tam je motto modro červene biwe. Zorecu skarżuja sowa čerošeho svitoznači wiedomostnicy na polu astrofyziki a astronomie. Mez nimi je tež nošo Nobelového myta z USA. Ciel je, so w swoim sledzeniu wotwosować. Kaj zdzieli Niemski Centrum za Astrofyziku su niekotre astronomiske fenomeny jara krótkie, abo zubia so spieszniš hać myslene. To dla je za sledzeriu ważne, zo so ich dziło po całym świecie koordinuje. W Zorecu ma tak rec jezdny plan za wopkieć bułanie niebia na stacz. Zaradowanie, kotre straja dżopiatka organizuje Międzynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v dalokoskoku. Kunc tydźenja wudoby sej lohko atletka v starobnej klasy złotu medalju przy sakskich mištostwach mitwajdze. Wona skoči 4,64 m.

0: Aloko. Z tym je Serboka Serafina Mičkec dokwilu po cywej Sakske najlepsza 12-letna w daloko skoku. A to bychu nasze pojezdcze, kotrzeż namakacie też na naszych stronach internecie albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: 21 stopnio pokaza żywe slibro przy buddyskim studiu. Dżęca znowa dość słońca też niekotre mroczy le wuladamy, ale wostanie sucho. Maksymalnie 9-23 stopnio dżęca. Jutce potom dale horco a sucho. Maksymalnie 3-30 stopnio. No a wiersz potom piatk sme docpili z 6-30 stopnio Celsiusa.
2: Na drohach na pućach so ničo nestawa, znamenča ja to nevidžuje system je. Dež mače za nas dalše informacije potom. Sorat ljubije pola nas přizjevče tu v studiju 0591-7-34-sta je naše čisvo. Přes čet to tež funguje. Všako sme tež dostali dženca rano puštu ze Sjerovana. To smo so veseljivoj. Išče raz ručo, kiva moj. Jakub Kiwaj.
0: Jedina Fula daja.
2: Utrovne Jack, šočic vujbe. Štyri menšine pod napo, džube Čeště.
1: Serbski rozvoz.
2: So, Hanike.
0: Ah, hej.
2: Jeno?
0: To je ljubši studij, Anna, no?
2: Hej, to do leča sluša, to taki evergreen v serbskim programje. Jadiga Market spiva v Kostorijancach. Medla može to hač do hod bežeć. Ale do patožicu kunca.
0: Hej.
2: Peč pod napo, džube Čeště.

Cybilki Nadziewicz. Nidy nie ma. Haj minycz so, ale spiesznie so. Jedzenc niż ranie minęło Cybilki Nadziewicz i że je. Samski Instytut prosi menucy dżęca poszipunu dwiema na przednożku do Instytutnego Twachenia na Budowskiej Dwoniszczowie. Tema je tam instytucje, identita a wobdzielenie sztu posylnia kulturną wistotu we bretoniski. Přichodna rěčna hodina wobydlerského policista Andreja Kobara je dženca po podniu od 4 do 6 ve tvarinju zaradiského zvjazka při kloštorskej vodze ve Pančicach Kukovje. Dženca sče na Vokličansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnu probu od večera 6 očakuje vas tam svodna ječ a svodne napoje a vizotiš dobry spiv. Na dvore budyskeho rodu dožiwićevo džencnišeho za sokino pod hovim nebijom dženca je zahajenje riada, to pokazaja nimsku komediju Ekstrawurst. V Ralvicach vjesna rada so skađuje večo 6 v sedanskej rumnosti stara šula. Kulovska mješćanska rada skađuje so večo 7 v tamniši sedani to juce, a kulturna fabrika we Wojerecach chce z wami dowiezdą ladać profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomu, tam od Swietniszczu przednoszuje, a to jutrze sredo, wieczo w 8.

Peter Sidom, to za čulerio serbskeje zakładnie šule Budyšin a českeje šule w Bolewsku. Susana zromadni wumienje w obdzielili projekt Scena wolna, swobodne jewiščo, kiž w obsahuje w biehu leta hižo troje kunce tydzenia, a dziewarnički jestem wuspěšnie so zakončiło. Dziewarnicy z Prahy są ze z dziećmi pantomimu nazwuczowali, ryczna animacja, a ze znacze susodnego kraja a kultury ma so też w nowym szulskim lecze dale wjeść. Kletu chcedza so ze z regionalnej jedzu czeskeje zeznajomnić, jeli so spichowanie przez euroregion Nysa za so poradzi. No. To by tolarine było. Czy być mięczynu do czy być ich?

0: Kóšć maja na Gran Canaria tež svitłownię.
1: A w obstajnie pójdź do mojej pokaza.
0: Ten dokładniej się poskać, gdyż holaski dydom spiewają.
2: Nabożne słowo.
0: Wecz mięczynu dodzie wecześ je, ma nabożne słowo Pału Wyrce Zweibrückena.
3: W tutym tydzieniu ryczu w dobrych poczynkach człowieka, dzieńca w sprawności. We swoje sprawność ci swoje prawo. Na zakładzie jednej smirnicy posiedzuje człowiek swoje jednania, a pyta sprawny rozsud. 10 kaznów pokazaja puć, ale tyś one są nam nadałk. Je z lubością napielić, a je nic jako przykazy, ale jako podpiru, k dopełnienemu żywieniu zrozumieć. Bez lubości nie jest sprawności. Tun, kiż drugo zatama a zasudzi, bez toho, co je jeho słyszał a zrozumił, sprawny nie budzie. Ja však praju, tun, kiż za Boży wierności nie pyta, nie budzie drugiemu naprzeciwo sprawny. Z človskimi kaznemi a tisacami předpismu nemože so spravnosti dopomač. Spravnost je vosepite znamjo zamovitého človeka.
0: Dobraj, Pau Wyrce Zweibrücke na benadoku a zamovitosti srbskeho evangelskeho vosadneho zvjazka. 4 menčine dođe večeće.

Tož utrajo gezi nutrajuce pšešek při peš a čižasća gradach, ten abo tam musu že mieš veliku učabu za serbsku tradiciju. Ja se veselim až tak, jo. Koniec tyženja jo ten žasety Slipenski festival Dudako pokazał, až dajo tam wiele wesela gödnego, słyšešo žinco a vece we Pšidnosku. Svetowe Möria zase nie mają wiele dla czegoś, mogą się jasne liść. Svetowe Żyn Oceanu to tematizują, a my takie żyńce w naszym muzykowym uściwaniu w Möriach. Na dalszy dzień, na dzień namierniko gledamy ten tydzień, a gledamy do Ronigo, żeśmy już z Serboka wiaselić na gratulacje. Do tego onet druga tema Techniska Uniwersyta BTU przywa bio żynca we Choszebuzu swoje przychodne studiujące. O tom net informujemy rednia Astropedla.

0: Hebota Hot Sugar Band, jedna tych pszaszanych, najwięcej pszaszanych kubko za muzyku, za Lindy Hop a Swing muzyku a Swing Reja. Na kampusu Bramborske Techniske Uniwersite BTU žinca profesorki a profesore nie rejuju, veni na vaše pšašanja vete groniju, tam je žinca informacijski studijne žen, což jo vy jaden tych skoro vesem žaset studijovih programov studirovaš, pen jo to definitivne neco za vas. Na te BTU nie možeš jo jano studirovaš architekturu abo mašinotvarstvo, teke kulturna wieda, muzyka albo pedagogika są opcje. Uśej tego dają nowy ceptarski studium za zakładną szulu, a ja mam ho moją koleginu Diana Szejcowu. Diana, budu ten nowy studium serskiego ceptarstwa prezentirować.
1: Jo, wenn słucha do ceptarskiego studiuma za zakładną szulu. Serbšinu dajo w kombinacji z fachoma matematika a nimsčina. A studium debyš kradu usmerjone na praksu. Wiecie, wo tom zgonio schon net za stundu sega jadnok we prezentacji na gwonem kampusu TBTU hovecha żebuzu. Aż to sega styrich su tam teke szake stojnice, żoż myżo scho se dali informirowasz.
0: Mężik, Jana. Przypetla gronione teke docentku albo docenta za serścino pyta BTU ten studium gatce nento akle nadzwario ten serski. Proco wasz mogu se kwalifizirowane luże išći jeden tydzień długo, to groni 30. junia z końcem ta frysta, a co się nento więcej wiedzisz, pon gledasz na webok uniwersity www.b-tu.de.
2: Nie, to nie mam go poprzemcy niż. Zawsze bym nic. Jo, nie to na przodu uzyszy.

0: Wšitny połne muzyki we slepem. Sledny koń cwyczenia są zase zwiesili Międzynarodny Festiwal Dudaku. Na jawiszczu są stojali gerce z nimskeje, z polskeje, czeskeje a bulgarskeje. Weni są rejowali, spiwali a grali muzyku we szakorakich smierach. Zwiesał joj szykene jaden instrument, a to są te dudy, mechowe, aber tege kozowe. Zogodla se tomu instrumento jo wyslipem dlej ako styrżas czalet Swojski Festival pöstciwa to jo Julia Gryszyna usleživa.
1: Zug dudov nie możesz ze żadnym drugim muzykowym instrumentem zamienić. Wen jo jednorazny, a ma za slepjanski region wesebny uznam groni przedsedarka serskiego folklornego ansambla Slepe Stefani Birholdojc.
2: In der Schleifer region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Aby zachowali tradycję gercowania na dudach, miechowach a kezowach, tylko psichorze, zarydują o każde stwierdze leto międzynarodny festiwal, k tomu przeprosują gerców ze wszakich krajów.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme južnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího rednego festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudach. Te mají prýznou švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slezná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožujo celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hyšči zpívaš.
4: Ty hraní i zpívat.
1: Лето со сугешчи с Пельски презентировали две варианты дудов за своих стронов.
3: My przejechaliśmy ze Zbąszynia i
0: Zmy przyjęli ze Zbaszynia a w okolicy. To granica regiona Kezowa, Dudu. Mnie tego regiona pecha da wetmienia instrumenta, któryś smyżynca przedstawili na jawiściu. My mamy dwa Kezowa, biwe a carne. Carne jo ten wierowański, suga na nią grali przy wierowaniu cerki. Biwe Kezo jo ten zwajżbarski, jo grał przy zwajżbowaniu, nariach. To są te nasze wesebne instrumenty, takie niżi owoc nie nadejżosz.
3: Na spotkać.
1: Tylko w Serbach jo to niega tak było, aż czarny kezoł jo se swoimi zukami przeweżywał swajżbarski psiesiek aż ku cerkwie. Nuci nie jo smiał grać. Biała miechała, jo pytam grała kryjem na swajżbie. Булгарські дуди су публікум ще хватали б ще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготування.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normalen. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Nudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Nudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Nudelsack rauskommt, ist authentisch.
1: Ви в Ужиці межеш герці, кенш граю на серських дудах на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестивалі Діана Фрічіс-Гріміхова.
7: В Горній Ужиці стає то на кожній пад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Генчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. A tu na każdy pad też Wolfgang Kotisek ze Zarodnikec, Holcomaj, ze Ciskam. To są cyle ważne a krute herce, które są w regionie.
1: Pięć z nich jo stojało letosa na jawiściu w Slepem. Niej młodszej muzykarce, Soči Marta Ahanka Zarodnikec, stej se wesebnie jaseliwej, aż może ty grasz we swojej domowni.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lud, Atisch halt Wiele Wieselo. Ja, Tschuju, Teig, Mu, Choplot, Wut, Tisch halt, ja, Ratsch, Tischerei. Hi.
1: Bleżiści serbskiego folklornego ansambla urości już nowa generacja dudaków.
10: Ja, rikam twój Toni Trippel. Mój nan, rika Jan Richterec. So, ich schau mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha. Das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: З таким традиція вистання жива.
0: Zajście Wettfestivala Dudakowe Slepem Konstyżenia. Suto byli jenento, musimy być zase zczerpny, przychodny Międzynarodny Festival Dudakowe Slepem w Lisze 2013, ale gośby serskie dudy słyszasz w naszym regionie, dają zawieść już o jesnej, albo nento w naszym programie, a nento, gdyż ja starczam ten tytuł, a nic jesnej, ho słyszymy serskie mechawo, jukrajo Jan Pridul, wet kupki serskaria.

0: RBB Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Dla Hrschebusa nastawa jazo, kotara muž nimske gronje osci. Kašiđo přirovnuju ten jazo s mrjom, lejali zagronite, snaž teke obglidovaš letosne moto svetovego dnja mrju. Přeci v juniju pokažu na tom dnju na situaciju a petribe mrju. Letosa žoveto, až nevižime oceane jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutiruju mecnje za co mržo se ten osci šikno užo Wasz, na przykład jako Gasiński Jazor, Zasprywiu a Błota. My co my se nento zabierasz ze napszałdną wielkimi wedami, a Sebastian Elikowski-Winkler jose zabierał z Miasenarodnym Dniom Mörju a obliduje tu temu nento przez brylu klasickiej muzyki.

Tožde suki pechadaju zjadneje nejwjetsej znateje twerby w Meriju. La Mer francoskiego komponista Claude Debussy. Žwiš našče stou a či jo zahopił na nie žiłaš, jadam twieleše peždje jo była twerba getowa, a jo se przedstajiła. Uspěch jo był nejšpěry słabym.

Rowniki Debussy su teke kritizirowali, aż žedno merjo w jego kompozicji nie słyše. Beni su byli zucone słyšaš melowanie zuku tonmaleraj. To groni wetkreslenje, wetkopirowanie temu zvenka muziki z muzikaliskimi sredkami. Debussy jo pak opisował merjo tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merjo jo se šemriło a šumiło w nowych a dotych miest nieznatych zukach a zukowych barwach.

Merski Storm jo titel tego koncerta za violinu smyckarski orkester a basso continuo italskiego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnje ze jego sławnymi twerbami styriletne casy susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Titel Merski Storm jo Vivaldi užował dogromady 4 razy. Pošiknje płaši pak ten koncert S-dur, ako jogo nejwiecej rażone opisowanie přirody. Vivaldi jo skomponirował svej Merski Storm 200 lat do pisanej muzikaliskeje vizije Claude Debussy. Ako jo

Swjetowe merja stoje před wielkimi upominanjami a obgrozenim. W slednych 30 letach su więcej jako 300 merskich płoninów przypowiedzieli jako umarłe. Takie przy samym połojca szyknych koralowych ryfów jest stamana. Jedna z wielgickan ważnych przyczynów su trajnie przybierające kopice wypadków w merjach. Gadowate maszizny z rolnikarstwa a industrie dostawają się przez gruntową wedu a reki do merja, a tam przemieniają oceaniski ekosystem. Widobne sliedy są na przykład wetemeranie rybu, merskich cycariów a merskich ptaszków. Przez te szkodne maszizny rozszerzają się pak takie szkodliwe algi a drugie organizmy, a weni se ubieżują z koralami a muszlami we carobu. Równocasnie są merja nadmiernie przyłojte. Za żywienie na ziemi grozny kołowrot.

dalšny problem jo pestupujuce ogrěše merjow. Niekotare namerske družiny přepołožuju swój habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerske ryby žinca teke w pedpołnocnym a baltijskim merjow. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropiskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryjew.

Někak ve samskim casu ako merska vizija Debussy jo jogo krajan Maurice Ravel vezjavil svej slavny klaverny cyklus Miroirs gledał kołe obrazy. Predne trzy kusy są obrazy przyrody, a ten trzeci kus ma tytuł Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swoje umieście jako klawierny virtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszej nich se znosujący zuki, ketereż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrirował cały ryd swoich klawiernych twerbów za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceanie. Przytom jo zase raz pokazał swej wirtuozność w obchadaniu z orkestrą. Szykowaność jego orkestracje gnujo iści zińca. Rołunki Ravela supak orkestrację wet pokazali. Wena niejo miała na koncercie uspiech. Psiałszo nowe, niezwucone su byli zukowe barwy. Przy klawiernej wersji masz skero za sześć, aż pegle dajesz na melbu. We orkestrowej wersji cujesz se wesrej szmeria, a w barce.

dalšne obkrozenje oceanow jo přez plastikowe wetpadki. Na całym swieście produciruju ob lieto 300 milionów tunów plasty, tendenca stupa. A więcej jako 8 milionów tunów dostawa se do merja jako wetpadki przez rieki a strebane ju wedu, tak o tendenca przybiera. Jolic, aż se na tom nic nie zmieniło, może se stać, aż buzio w lesie 2050 waga plastikowych wetpadków w merju usza jako waga rybą. Delfiny, wieloryby, roby, nopały a merskie ptaszki są przez plastikowe wetpadki obgrozone. Plasta a mikronitki nasedują się na ich celinie sesi, albo weni je speżreju. Wed 17 januara 2026 jo pe 20 letach jadnania płaściwe szczytne dogrono za szerokie merio. Wielki żel zgromadzieństwa ludu świata jo se predny raz dojadnał na zawiezuju ceramik pe międzynarodnym pszałje za żdżarżanie a trajne używanie biodiversity na szerokie merio. Nimska jeszcze nie dogrono formalnie ratyfikowała.

We swojej muzykowej twerbie Okeanide opus 370 pešeguje se finski komponist Jean Sibelius za zdašim na klasisku mitologiju. Okeanide su nimfy žołki merskego boga Okeanos a jego manželskeje Tetis. Ale Sibelius jo zmieniał titel kusa wiecej raz. W prednej przedłoze jo pominił kompozicju Rondo Žvavou. Dalšne titele pešeguju se na bogoku Žvavu z mitologii Kalevala. Už je toko dajo dwie versje, a ved prednije inspiracije až ku getovej kompoziciji jo daloka droga. Šikne versije zdaju se pak na jednu abo drugu vašnju se zabieraš z merjom. Na prapremieru v maju 1914 jo Sibelius dojel do New Yorka na sparnej łoži. A išći duci na širokom merju jo žijewał na slednych korekturach. Twerba jo była wielki úspěch.

0: Dolnoserske žišecy kor jeho zaspiewał ten riedny spiokęć, jo, wleke wyserske rece ulicy, jo, wet mörja, nad mojom stoj tej dwa groda. Ten tydzień se tak z drugim dniom zabieramy, kęć ma z mörjom cenić, z riodu to groni wicze, jo, żen namerniko, a my przewyżyjamy ten żen ze z naszego muzyku tydzienia. Kak ważne są namerniki za nas wszystkich, za wszedny żen widzimy mjaze drugim na uwiszach okowo irańskiej wejny. Namerniki są ważne za wszystkich, a weto ich lepta zaopytnu. Nasz zinsaśny spił ja specjalnie napisał rusowski piesniar Władimir Wysocki. Polski muzykowy projekt Volodia ja 2011 przewożył niektóre spiwy do polskiej ryce, a ja je nowo interpretirował. Słyszymy z tego spił Łoży, w nim się goni miasto drugim, a Łoży, każ wiecz, zinsa ho, wiecz tam, weni se zas rozsijo. Rojnškec jo dešč, a lijava lepta jo pol leta mimo a vižime se zas. A potom se zas gubijame na pol leta.
1: A okręty jak wiatr